Na chwalach 98 jadzin, u Białostoku i Uchorodni, 99,2 u Bieraści i na sajcie racja.com wysłuchajcie Białoruska Radio Racja. Do pierwszego wypusku na winał zostaje ca niepełne 3 chwiliny i do początku ranicy z racjaj. Mają jeszcze czas na to, jak zahlanuć u racyjny kalendar. I tak, siomaha lipienia, 1582 hoda u Knyszynie, pamioru Żyhimon, 2 august. Wieliki Kniaź Wielika Kniastwa Litowska i Karol Polski. Razem z jeho adychodam skończyła się dynastia Jahajlowiczał, jaka ja kierowała u Wielkim Kniastwie Litowskim i Polszczy 186 hodów. U 1796 hodzie narodził się u wiosce Maluszyczy Jan Czaczot, a świetnik, poet, falkaryst i filamat. A u 1882 hodzie u falwarku Wiazynka narodził się Janka Kupala, zaprawdnoje prozwiska Łucewicz, narodny poet Białorusi. U 2000 hodzie u Mięsku, pojechałszy u aeroport bez wiestak, prapał teleoperator Dmitryj Zawadzki.

Aleksandr Knyrowicz, z jakim komunikowała Alisa Pol, prognozuje machczymyja jakasnej zmiany u Białorusi nawet u perspektywie do 2030 roku. Przy tym halownym faktorem transformacji sytuacji on liczyć rozwicio znieśnie politycznych podziej wokół krainy.

A u Radio Racja Ranica z racja i u autora Ksiomacha Lipienia jeszcze raz wielmi serdeczna, witaj usich słuchaczów. Tych, jak ja razem z nami od początku i tych, jak ja daluczająca do nas. Osobliwa świata już do tych, jak ja się nie idąć na pracę. Trzeba już opuskać pościeli. Wiedaj już to siądnia, heta wielmi nieprzyjemna je. Osobliwa kali gledzica za okno. A za oknom, na przykład u Białostoku, kryszku ściszył się deszcz, ale siądnia będzie i on zdaje się razem z nami uwieś dzień. Pra nadworje krychu paźniej, a pakulszto spadziaju się aż to muzyka, jaką wam zaproponuję, da pomoże wam usiąść taki uchety dzień być bolsz optymistycznymi. A sobliwa tyja, jak ja odpaczywaju ci się nie idąć na pracę, niechaj zastanuca z nami, bo na dworje da szpacyrą nie za mocna zachwoczwa je.